0: A przed kolejnymi?
1: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
0: Jak odpocząć?
1: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim.
0: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
1: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
0: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
1: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
2: No w poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym w faktach RMF FM.
3: Archeologia w faktach RMF FM.
2: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Jak te prace wyglądały do tej pory i czego jeszcze szukają naukowcy? O tym reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z archeologami na Wawelu.
4: Jak to do tej pory wyglądało? Co byście tutaj robili? Co znaleźliście przez ostatnie lata?
5: Można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o to miejsce, w którym się znajdujemy teraz, czyli zarys dawnego kościoła świętego Jerzego, który powstał w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego, to prace w tym miejscu były prowadzone od lat 40., dokładnie od 1948 roku w ramach tak zwanej akcji badań milenijnych, a następnie prace były kontynuowane do połowy lat 60., kiedy teren obecny Wzgórza Wawelskiego został zniwelowany do współczesnego poziomu o około 2,5 metra poniżej ówczesnego, dawnego poziomu gruntu.
4: Czy te badania rozpoczęły się tutaj przypadkowo, czy wy wiedzieliście, że tutaj był ten kościół?
5: Jeśli chodzi o starsze badania, to była informacja ze źródeł pisanych, a także ze starych planów austriackich, że ten kościół się tutaj znajduje. I podczas tej starszej kampanii wykopaliskowej został odkryty obrys ruin, który jest widoczny współcześnie. Jeśli chodzi o ostatnie badania prowadzone w 2025 roku, celem tych badań było odnalezienie jeszcze starszego kościoła, potencjalnie dwóch jeszcze starszych kościołów wczesnośredniowiecznych, które również wiadomo, że się tutaj znajdowały. Są wzmianki z XIII wieku o tym, że kościół świętego Jerzego był własnością benedyktynów tynieckich, a także, że w czasach Konrada Mazowieckiego został włączony w obręb zabudowy obronnej Wzgórza Wawelskiego. I to znaczy, że w okresie poprzedzającym Fundację Kazimierza Wielkiego istniał w tym miejscu starszy obiekt wczesnośredniowieczny, najprawdopodobniej w konstrukcji przedromańskiej lub romańskiej. I celem tych prac zeszłorocznych było odnalezienie tego właśnie starszego kościoła.
4: Rozumiem, że nie udało się ich znaleźć, tych dwóch kościołów, czy udało się?
5: Jeszcze nie. Szukano ich od lat 60. I także w zeszłym roku było to celem badań. Jeśli chodzi o nasze odkrycia, udało się w zasadzie pośrednio potwierdzić ich obecność poprzez istnienie w tym miejscu dosyć licznie występującego materiału budowlanego, a także dwóch pochówków szkieletowych, które zostały przecięte przez późniejszy kościół kazimierzowski. To znaczy, że istniał pochówek wczesnośredniowieczny, podczas budowy fundamentów na przykład były naruszone jego dolne partie i stąd wiemy, że należał on do cmentarza kościoła, który istniał tutaj poprzednio.
4: Dobra, to co udało się znaleźć tutaj w ubiegłym roku?
5: Podczas badań zeszłorocznych udało się znaleźć w zasadzie kilka horyzontów chronologicznych. Nawarstwienia, które były związane już z istnieniem kościoła późnośredniowiecznego. Były tam pochówki dosyć liczne. Udało się znaleźć około 40 szkieletów od czasów datowanych od XVIII wieku do praktycznie do XV wieku. Były wśród nich również pochówki dziecięce, między innymi dwa pochówki odnalezione w prezbiterium kościoła i jeden z nich był o tyle interesujący, że został w nim umieszczony organiczny wianek, który przetrwał do naszych czasów dzięki suchym warunkom glebowym. Po prostu udało się podczas eksploracji uchwycić jego zarys. Kolejną warstwą którą udało się tutaj odkryć, jest późnośredniowieczny poziom, który poprzedzał istnienie kościoła kazimierzowskiego, i w ramach tego poziomu udało się odkryć pozostałości zabudowy mieszkalnej oraz warsztatowej, między innymi pozostałości paleniska, a także zarysy chat drewnianych o konstrukcji zrębowej w postaci takich utwardzeń terenu. I w nawarstwieniach tych znalazły się też liczne zabytki ruchome, między innymi monety, paciorki szklane oraz mnóstwo ceramiki.
4: Czego wy tu szukacie?
6: Szukamy docelowo śladów starszej świątyni romańskiej lub przedromańskiej, która poprzedzała gotycką fazę kościoła świętego Jerzego. Spodziewamy się znaleźć jej ślady gdzieś w bezpośrednim pobliżu fundamentów gotyckiego kościoła, którego lokalizację znamy dokładnie. Wiemy ze źródeł pisanych, że gdzieś w pobliżu znajdowała się starsza świątynia. Ostatni wykop zeszłoroczny ujawnił w samym swoim narożniku niestety tylko niewielki fragment podejrzenie wyglądającej konstrukcji murowanej o konstrukcji charakterystycznej dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc chcemy iść za tym tropem, dlatego też otwieramy nowy wykop badawczy w bezpośrednim sąsiedztwie poprzedniego, aby mieć okazję prześledzić kontynuację tej intrygującej konstrukcji. W tym celu otworzyliśmy wykop badawczy w takim dość trudnym technicznie miejscu, ponieważ na stoku kopca ziemnego, który jest pozostałością dużych akcji porządkowych, niwelacyjnych, które w latach 60. tu na dziedzińcu zewnętrznym Wzgórza Wawelskiego były prowadzone. W tym kopcu dysponujemy pełnym przekrojem całej stratygrafii wawelskiej od XX wieku aż do wczesnego średniowiecza. Na razie jesteśmy w tych najmłodszych warstwach. Przechodzimy przez warstwy XIX-wieczne, jednak już w nich, na tak zwanym złożu wtórnym, czyli wtórnie zostały umieszczone znacznie starsze obiekty, jak na przykład do tej pory chyba nasze najciekawsze znalezisko, kostka do gry, datowana na późne średniowiecze lub wczesną nowożytność.
4: Jak głęboko wy musicie się dokopać, żeby znaleźć ten kościół?
6: Musimy się dokopać prawie że do poziomu skały wawelskiej, która jest około 2-2,5 metra poniżej miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Stoimy wewnątrz dawnej nawy gotyckiego kościoła świętego Jerzego.
4: Co oprócz tej kostki, o której wspomnieliśmy, udało się jeszcze znaleźć?
6: Przede wszystkim dużą ilość ceramiki, głównie nowożytnej. Na złożu wtórnym także jest ceramika późnośredniowieczna i pojedyncze fragmenty wczesnośredniowiecznej. Także znaleźliśmy bardzo ładnie dekorowany fragment XIX-wiecznej porcelanowej fajki, która jest najprawdopodobniej śladem obecności tutaj na Wzgórzu Wawelskim żołnierzy austriackich, którzy mieli tutaj swój garnizon, swoje koszary. I w tych warstwach późno-nowożytnych te fajki są dość często znajdowane jako element takiego stałego, można powiedzieć, osobistego wyposażenia praktycznie każdego wojaka tamtego czasu.
2: Mówili Jerzy Trzebiński oraz Jakub Rąpała z działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji. Jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Przywódcy unijnych instytucji gratulowali nowemu premierowi Węgier, licząc na nowe otwarcie w relacjach z Budapesztem. Kibice oczekują nowych nazwisk, ale ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę, tak komentuje selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Tradycja sprzed 300 lat powróciła do Krakowa. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta. To zwycięstwo daje nadzieję i zapowiada odnowę w trudnym dla Europy czasie. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen komentowała wybór Petera Madziara na premiera Węgier. Szefowa komisji podkreśliła, że przed Węgrami i Unią Europejską stoi wspólna praca nad poprawą relacji. Także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił o nowym rozdziale w historii Węgier. Bruksela liczy na poprawę stosunków z Budapesztem po latach sporów z rządem Viktora Orbana. A Węgry wciąż czekają na odblokowanie miliardów euro z unijnych funduszy wstrzymanych z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności i walki z korupcją. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze, 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
2: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
3: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
2: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
1: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Merczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Fakty prosto z Francji.
1: W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwaną pojawili się sławni bukiniści. Donosi o tym nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
5: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów.
6: Les touristes débarquent à Paris.
5: Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury. Tłumaczy jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły. Tłumacz mi zaniepokojona paryżanka.
1: A teraz z Francji przenosimy się do Małopolski, bo Kraków przywrócił wczoraj tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
7: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznią Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00 aż do października.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmacniania wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Posłuchajmy.
8: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
9: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, jak najbardziej.
8: A konkrety, bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział: nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
9: To jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
8: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
9: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
8: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
9: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
8: No, ilu byśmy ich chcieli wziąć?
9: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
8: Ale każdy, czyli nawet dwóch, trzech żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
9: Nie, no myślimy, prezydent Trump zapowiedział, to już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec wycofa około 5000 żołnierzy tego rodzaju wzmocnienia.
8: I te 5000 byśmy wzięli?
9: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak? Mhm.
8: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
9: Mamy infrastrukturę, już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
8: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
9: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Myślę, że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
8: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
9: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiSu jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
8: No tak, jak się władza w Brukseli, inaczej, jak się Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
9: Nie może. Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiSu mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
8: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiSu nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
9: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
10: nie mamy jeszcze nic, tak? Tak jakbyśmy wydali te pieniądze, a w magazynie zero.
9: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% z tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnego sprzętu. Umowy musimy podpisać i chcemy podpisać jak najszybciej do końca maja, więc zaraz będziemy widzieli bardzo konkretne rezultaty. To jest naprawdę, znaczy koniec końców to jest bardzo prosty mechanizm i on nam pozwala taniej pożyczać pieniądze na rynku, niż robilibyśmy to sami. I to tylko o to chodzi. Tu nie ma komponentu ideologicznego w jakimś sensie.
10: Mówi pan o końcu maja, a dziś 9 maja. Kojarzy pan datę? Co to za dzień?
9: No tak, to jest rosyjski dzień zwycięstwa.
10: Aha, no właśnie. W Polsce już od wielu lat go nie czcimy. Czcimy raczej 8
9: dokładnie.
10: Maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjskofile, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No, policja otoczyła ten teren jakimś takim kordonem. Myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
9: No to jest sposób działania Rosjan, takie hybrydowe działania, to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem.
10: Panie ministrze, czy MSZ rozmawiał z nowymi węgierskimi władzami na temat tego, co się stanie z ministrem Ziobrą i jego współpracownikiem, panem Romanowskim?
9: No oczywiście to jest element dialogu między administracją naszą szerzej, nie tylko MSZ, a nowymi węgierskimi władzami. Poczekajmy, no to niech się rzeczy wydarzą, wtedy będziemy o nich mówić.
10: Ale były jakieś już kontakty takie bardziej nieoficjalne? Prosiliście o cofnięcie azylu?
9: My wielokrotnie już za poprzedniej władzy też nawiązywaliśmy kontakty formalne, tylko po prostu z drugiej strony nie było odpowiedzi. No znowu, jeszcze ta nowa władza nie jest nową władzą, więc te rozmowy mogą mieć charakter nieformalny i takie rozmowy oczywiście prowadzimy. Natomiast charakter formalny będą miały wtedy, kiedy po drugiej stronie już będzie zaprzysiężony nowy rząd.
1: Mówił wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: toi. Mea culpa. Mea culpa.
1: RMF Gold.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: FFM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prokuratura Wojskowa bada sprawę odnalezienia obcego wojskowego drona obserwacyjnego odnalezionego wczoraj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zorganizowano obchody Dnia Europy. Kolejny weekend ostatnich powtórek. Jutro startuje kolejny tydzień maturalny. Teraz czas na egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski jako pierwszy podał tę informację.
1: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma on oznaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
0: Co najmniej 11 osób trafiło do szpitali po eksplozji łodzi w pobliżu Miami Beach na Florydzie. Władze zakwalifikowały zdarzenie jako wypadek masowy, a na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratunkowych. Według świadków wybuch nastąpił chwilę po uruchomieniu silnika. Trzy osoby zostały wyrzucone za burtę. Łódź szybko stanęła w płomieniach. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną mogły być opary paliwa lub wyciek gazu. Prawie 3000 osób odwiedziło polską ambasadę w Waszyngtonie podczas obchodów Dnia Europy i akcji EU Open Doors. Goście mogli spróbować polskich potraw, w tym 6000 pierogów, przygotowanych specjalnie na tę okazję, a także posłuchać polskiej i amerykańskiej muzyki na żywo. Tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej. Na odwiedzających czekały także konkursy, gry i pokazy związane z polską kulturą. A Polska była jedną z 25 ambasad państw Unii Europejskiej i Ukrainy, które otworzyły swoje placówki dla mieszkańców stolicy USA z okazji Dnia Europy.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działają już maszty ostrzegawcze. Pulsującym światłem dają znać sternikom, że może zbliżać się załamanie pogody.
3: Maszty działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie się jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo te niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal 100% i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
0: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia czy geografia? I to na poziomie rozszerzonym. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na końcówkę weekendu? Ostatnie powtórki czy chwilę odpoczynku?
4: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
5: A z geografii co trzeba powtórzyć?
4: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
5: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
6: Tak, trochę geografii, trochę luzu już.
7: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
8: Ja odpoczywam osobiście.
9: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko, a jakieś próbne, stare arkusze.
0: Usłyszał od maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Dla mnie nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością w sprawie karnej. Tak mówił w RMF FM wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o rozmowy z nową węgierską władzą w sprawie ekstradycji do Polski Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego.
10: Ci, którzy czekają na taki proces Zbigniewa Ziobry w Polsce, myśli pan, że się doczekają, że on przyjedzie i tutaj stanie przed sądem?
11: Nie, uważam, że będzie próbował uciec jeszcze dalej. Nie wiem, czy to oznacza, że mu się to uda.
10: Natomiast jaki kierunek?
11: Nie wiem, no już nie chcę podpowiadać, natomiast no, ale ewidentnie...
10: Są różne przypuszczenia. Jedni mówią, że bardziej na zachód, inni, że bardziej na wschód.
11: Są różne przypuszczenia. Nie wiem, jakie są, przykro mi, ale nie znam się na tym, gdzie można z Polski uciec. Rozumiem, że pan Ziobro teraz taką wiedzę musi powziąć. Dla mnie to jest, nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością.
10: Mówi, że nie może tutaj, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce?
11: No, wszystkie organizacje międzynarodowe mówią o tym, że stan praworządności w Polsce się znacząco poprawił, więc oczywiście możemy się spierać tutaj krajowo, natomiast organizacje, które nie są zaangażowane bezpośrednio w nasz spór polityczny, mają dość jednoznaczną opinię.
10: Zapytam pana o jeszcze jednego konkurenta politycznego, bo wczoraj 4 godziny na lotnisku w takim zamkniętym pomieszczeniu z takim mini przesłuchaniem spędził Sławomir Mentzen. Mówi o tym, co się stało w Londynie. To było jakieś takie podejrzenie dziwne brytyjskich władz, że on jedzie na jakiś wiec polityczny. On powiedział, że nawet na tym wiecu nigdy by nie wystąpił i się nie wybierał. Czy będzie jakaś reakcja MSZ-u? No bo to jest takie troszeczkę niedopuszczalne zachowanie wobec polskiego polityka jednak.
11: Tak, uważam, że powinniśmy w tej sprawie zareagować. Zgadzam się, że to mimo wszelkich różnic nie zgadzam się, jak się pan domyśla, ze Sławomirem Mentzenem w wielu sprawach, ale nie zgadzam się z przetrzymywaniem polityka przez 4 godziny.
10: Dlaczego brytyjskie w ogóle służby tak traktują Polaków?
11: No, brytyjskie służby tak traktują wszelkich polityków, których podejrzewają o ekstremizm. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości i to nie dotyczyło polskich polityków.
10: Ale będzie jakaś nota? Zaprosimy ambasadora?
11: Nie chcę mówić o konkretach. Nie jestem osobą odpowiedzialną bezpośrednio za relacje ze Zjednoczonym Królestwem, więc nie chcę wychodzić przed szereg, ale jeżeli pyta pan mnie o moją opinię, uważam, że powinniśmy zareagować.
10: Dziś 9 maja to także w Polsce Dzień Europy. Wczoraj w Gazecie Wyborczej był taki sondaż. Sondaż, który pokazał, że tylko 53% Polaków jest za twardym pozostaniem w Unii Europejskiej. Około 15% mówi, że nie, że chciałby wyjść, reszta nie ma zdania. Jak pan na to patrzy? Jako wiceszef MSZ-u.
11: Ja nie uważam, żeby to były złe wyniki. Skupiłbym się na tym, że tylko te 15% chce opuszczenia.
10: Serio? A przecież do niedawna Polska była takim euroentuzjastycznym krajem. To 90% Polaków chciałoby, żeby nie wychodzić z Unii, a dzisiaj?
11: To zależy od tego, jak zadamy to pytanie. Nie jest dla mnie niczym nowym ta informacja, że poparcie, czy ta głębia poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej nie jest specjalnie duża. I to wynika też z tego, że przestaliśmy o Unii Europejskiej, o integracji rozmawiać na poważnie po tym, jak do Unii dołączyliśmy. Mówiliśmy cały czas o tym, ile to pieniędzy dostajemy z Unii, a nie mówiliśmy na przykład o tym, jak fantastyczną robotę wykonał polski biznes. Eksport do krajów unijnych wzrósł od 2004 sześciokrotnie. A w sektorze rolno-spożywczym, mało kto wie, jeszcze więcej, 12-krotnie, czyli polscy rolnicy i polskie przedsiębiorstwa przetwórcze naprawdę podbiły Europę. Myślę, że brakuje nam w dyskusji o Europie tej opowieści o tym nieprawdopodobnym sukcesie, o tej szansie, którą wykorzystaliśmy, bo członkostwo Unii to nie jest gwarancja.
10: Pan mówi o tych pieniądzach, a Puls Biznesu wczoraj chyba pisał, że coraz bardziej realny jest scenariusz, kiedy Polska stanie się płatnikiem.
11: Ja na to zareagowałem i to jest kompletna nieprawda. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zawiedziony tym artykułem. To jest kompletna nieprawda. To jest jakaś dziwna interpretacja informacji, które część fachowców z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawiło dziennikarzom na takiej otwartej konferencji, gdzie mówili o tym, że coraz większa część budżetu unijnego będzie dzielona w tak zwanych konkursach centralnych. W konkursach, w których my sobie nie radzimy specjalnie dobrze, też dlatego, że mogliśmy zawsze polegać na polityce spójności, ale to absolutnie nie oznacza, że staniemy się płatnikiem netto. Propozycja polskiej koperty jest tą największą ze wszystkich, więc absolutnie zaprzeczam, to jest po prostu nieprawda.
10: Okej, dziś może nie, ale ten przyszły budżet jak będzie wyglądał? Może wtedy już będziemy musieli wpłacać więcej.
11: Teraz właśnie mówię o tym przyszłym budżecie, 28-34. Oczywiście w pewnym momencie przyjdzie taka sytuacja, gdzie już będziemy, mam nadzieję, żeby tak było, że będziemy tak bogaci, że będziemy więcej wpłacać, tak.
10: Panie ministrze, referendum klimatyczne, bo prezydent w tym tygodniu wystąpił z takim pomysłem do parlamentu. No i zapytam pana, jak to referendum może wpłynąć na te nastroje pro- i antyunijne.
11: Uważam, że o polityce energetycznej i klimatycznej powinniśmy dyskutować, ale nie w sposób tak prostacki. No to pytanie, które zostało przedstawione, jest pytaniem sugestywnym, przedstawiającym tylko negatywne konsekwencje. Polityka energetyczna Unii Europejskiej ma też na celu uniezależnienie nas od paliw kopalnych, od importu.
8: Ale faktem jest, że Europa ma z tym problem. Niemcy przyznają, Komisja Europejska też przyznaje, luzując niektóre przepisy,
11: tak,
8: nie wszystkie,
11: ale jednak. No i dokładnie cieszę się, że pan to zauważył. I dlatego zmieniamy tą politykę i tę politykę trzeba zmieniać. Natomiast fundamentalny fakt jest taki, że Europa nie posiada swoich paliw kopalnych. I teraz pytanie jest, i ciekaw jestem naprawdę odpowiedzi
8: na Morzu Północnym jest szelf. Mamy gaz, mamy węgiel.
11: To nie jest nasz, jeżeli za nasz mówimy unijny, to nie jest nasz, ponieważ to są Norwegowie, tak? I też to nie wystarczałoby do tego, żeby zasilić całą Europę. Więc zamiast importować, płacić państwom trzecim ogromne pieniądze, to naprawdę lepiej jest stworzyć technologię, gdzie sami będziemy mogli się zasilać energię. Oczywiście ten okres przejściowy jest trudny. Nikt nie twierdzi, że nie jest. I dlatego musimy tę politykę też dynamicznie dostosowywać. Też to robimy. Teraz na szczycie europejskim w marcu udało nam się przewalczyć zasadnicze zmiany. No, to są już takie techniczne rzeczy. Na przykład przedłużenie darmowych uprawnień z tego systemu ETS dla przedsiębiorstw.
8: Tylko, patrzę na ceny energii. Jeśli polska rodzina będzie musiała dużo więcej płacić za benzynę do auta, za gaz do ogrzania, do zagotowania potraw, za prąd, no to będzie dramat.
11: System ETS, o którym mówi teraz pan prezydent, nie obejmuje tych kwestii, o których pan powiedział. Obejmuje przede wszystkim energetykę, elektroenergetykę.
8: Ale ETS to się przewiąże przecież.
11: ETS 2 to jest system, który nie wszedł w życie i na razie został przesunięty o kolejny rok. To jest też to, co wywalczyliśmy.
8: Panie ministrze, co z ustawą Polski 2050, tą tak zwaną polexitową? Skarżycie się, że ona w zamrażarce wylądowała? Pytanie moje, czemu i kto ją chce mrozić?
11: Nie wiem czemu i kto ją chce mrozić. Rozumiem, że tu decyduje przede wszystkim marszałek Sejmu.
8: Czyli wasz koalicjant.
11: Ja uważam, że to jest, no, mówiąc oględnie, co najmniej dziwna sytuacja, że żeby wyjść z Unii, wystarczyłaby większość, zwykła większość sejmowa. No to chyba nie przystaje do powagi naszego członkostwa i w tym sensie uważam, że te przepisy należałoby zmienić. Natomiast no też znacząca dla mnie jest, i na tym bym się skupił, reakcja opozycji, która nie odnosiła się do tego pomysłu jakoś entuzjastycznie.
8: Ale pamięta pan, Andrzej Duda kiedyś był prezydentem, miał taki pomysł, żeby wpisać do konstytucji obecność naszą w Unii Europejskiej. To dobry pomysł?
0: Komentował wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Gold.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Putin On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: A czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier Czech przekonuje, że wybór nowych władz w Budapeszcie to właściwy moment na odnowienie współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Dobór pierwszych okularów na NFZ u optometrysty? Taką zmianę zakłada nowy projekt resortu zdrowia. Część molo w gdyńskim Orłowie zamknięta. Konstrukcja wymaga gruntownego remontu. Premier Czech Andrzej Babiš pogratulował Peterowi Madziarowi objęcia funkcji premiera Węgier i zadeklarował chęć odbudowy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry mają w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów i wspólnych

0: Działanie pozwalały wcześniej skutecznie zabiegać o ważne decyzje. Babiš ocenił, że po zmianie władzy w Budapeszcie nadszedł właściwy moment na odnowienie grupy współpracy państw V4. Peter Madziar już wcześniej zapowiedział, że chce przywrócić aktywną rolę Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Premier Szkocji John Swinney ocenił, że rosnące poparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK sprawia, że iż kwestia niepodległości Szkocji staje się pilna. Lider Szkocji Partii Narodowej ostrzegł, że ugrupowanie Nigella Farage'a może w przyszłości zablokować kolejne referendum niepodległościowe. Po wyborach szkocki parlament ponownie zdominowali zwolennicy niepodległości. Partia Swinney'a wraz z Zielonymi ma większość mandatów, choć sama nie zdobyła większości absolutnej. Swinney zapowiedział, że będzie dążył do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie secesji od Wielkiej Brytanii. Poprzednie głosowanie w 2014 roku, przypomnijmy, zakończyło się zwycięstwem przeciwników niepodległości. Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak może to wyglądać w praktyce? To sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
2: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak. Żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
3: Ile trwa taki dobór okularów?
2: Tak mniej więcej do 30 minut, w zależności od sytuacji.
3: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
2: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
1: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
4: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
0: Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcji w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
0: I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutonowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwy największy remont od 20 lat.
6: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Także przejść fajnie, w ogóle że się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
7: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
6: Dla turystów na pewno bardzo ważne, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
7: I zamknięta główka molo.
8: Ale trzeba to troszeczkę naprawić.
9: My jesteśmy stąd, więc należało się molu.
10: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
0: Usłyszał wczoraj w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. Podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. Zginął w nim jeden z zawodników. Demonstracje przeciwko cierpieniu zwierząt zorganizowano wczoraj w 15 wojewódzkich miastach. Mimo mniejszego zainteresowania od czasów powodzi, turystyka na Dolnym Śląsku to wciąż szansa na podreperowanie budżetu. Fakty zaczynamy od tragicznego wypadku na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Nie żyje zawodnik, który zderzył się z innym uczestnikiem podczas wyścigu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Rybski.
3: Do tragicznego wypadku doszło w pierwszej rundzie podczas wyścigu najmocniejszych maszyn. Zawody odbywały się na Wiśle. Dwaj zawodnicy zderzyli się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu zawodników z rzeki jeden z nich był nieprzytomny.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
3: Mówiła Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. Drugi zawodnik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Płocku.
2: Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed kolumną Zygmunta w Warszawie.

0: Przeciwko cierpieniu zwierząt. Podobne demonstracje odbyły się także w 14 innych miastach wojewódzkich. Protestujący apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
1: 400 milionów rocznie idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, na schroniska, na utrzymanie schronisk. Jednocześnie państwo nie wprowadza kastracji, więc i tak namnażają się te psy i koty i w kółko trzeba będzie je utrzymywać.
2: Taka najważniejsza zmiana, która powinna wejść w życie jak najszybciej.
1: Obowiązkowe, masowe kastracje psów, kotów poradziły sobie tak niektóre kraje jak Austria, Szwecja czy Holandia. U nich nie ma bezdomności. A druga sprawa, no myślę, że podniesienie kar za znęcanie się.
0: Takie głosy usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło środkowe rejony Chile. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum znajdowało się w pobliżu portowego miasta Lebu. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 23 km. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani poważniejszych zniszczeniach. A Chile należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata ze względu na położenie na styku płyt tektonicznych.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Niepewna przyszłość miejskich promów w Świnoujściu. Obecnie między wyspą Wolin a Uznam kursują 4 jednostki. Mieszkańcy i turyści korzystają jednak głównie z tunelu pod Świną. Miejskie promy nie znikną jednak całkowicie. Jest plan, aby w przyszłości mniejsze, wyłącznie pasażerskie promy zapewniały transport do innych części Świnoujścia.
4: Chcemy, aby takie nowoczesne jednostki, na przykład hybrydowe albo elektryczne, funkcjonowały w mieście i przeprawiały nie tylko mieszkańców miasta, nie tylko turystów z wyspy na wyspę, ale także zapewniały dojazd do Fortu Gerharda, a także latarni morskiej, która, przypomnę, od strony lądowej jest odcięta ze względu na wprowadzenie strefy bezpieczeństwa.
0: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. A strefa bezpieczeństwa wprowadzona została 3 lata temu wokół terminala LNG. Turystyka dla terenów popowodziowych na Dolnym Śląsku to szansa na podreperowanie budżetu. Od czasu powodzi liczba gości spadła, ale turyści, którzy przyjeżdżają, nie żałują.
5: Ja myślę, że to jest idealne miejsce dla osób, które chcą zwiedzać, ale zwiedzać trasy. Przepiękne szlaki, przepiękne widoki.
6: Tych zniszczeń nie trzeba się bać popowodziowych.
5: Ale zniszczenia nie mają nic do siebie. W domu też mamy czasem odrapane ściany, czasem musimy wyremontować podłogę i to nie zmienia faktu, że kochamy ten dom, więc to jest to samo. Ja przychodzę dla samego miejsca, dla widoków, do odpoczynku, a nie dlatego, czy ten tynk jest na tej ścianie, czy go po prostu nie ma, bo on się kiedyś tam znajdzie. Po prostu trzeba poczekać.
7: Za tym wiemy, że to nie jest zrobione z jakimś taka szkoda, że wandalizm, tylko sytuacja, która miała miejsce. Nie?
6: No czyli pełna wyrozumiałość.
7: Współczuć tylko tym ludziom, którzy przeszli tą tragedię i stracili domy. Także
6: a przy okazji wesprzeć, bo tutaj liczy się każdy gość i każda zostawiona złotówka.
7: Nam się wydaje, że tak jest. Więc co możemy, to robimy.
0: Usłyszała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Na radiowym zegarze już prawie 4 minuty po 6:00. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Już teraz na poranne wydanie zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej. A ja już żegnam. Arkadiusz Tętnik-Miernikowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Otworzyłam zaspana mapę pogodową i zrobiłam troszkę jak Makłowicz. Fiu, fiu, fiu, fiu, bo zobaczyłam 19 stopni na termometrach i wtedy przypomniało mi się, że w sumie już na zewnątrz byłam i wcale tak pięknie nie jest. I właśnie w tej chwili jest pochmurno w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Tutaj słonko się może pojawić w okolicach Wrocławia, Szczecina i Poznania. I jeżeli chodzi o temperaturę, właśnie tutaj fiu, fiu, fiu, nie ma. 4 stopnie w Kielcach, 5 w Łodzi, 4 w Bydgoszczy, 5 w Koszalinie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Niedzielny poranek, trzeba czasami wstać, ruszyć w podróż.
3: RMF Gold.

Odkryj ze stacjami RMF Fresh tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop polskie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdza Władimir Putin i deklaruje gotowość do negocjacji. Nie dla cierpienia zwierząt, wybrzmiało w czasie protestów w 15 polskich miastach. Ich uczestnicy walczą o zmianę prawa. Kraków ma nową turystyczną atrakcję. I o tym na koniec faktów. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Zdaniem Putina ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy i spotkamy się. Z drugiej strony spotkanie w państwie trzecim jest również możliwe, ale dopiero po osiągnięciu ostatecznych porozumień w sprawie traktatu pokojowego, aby wziąć udział w jego podpisaniu. To musi być ostateczny krok. Wołodymyr Zełenski już wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. Financial Times w czwartek napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zgodził się na ten plan. Peter Madziar już oficjalnie premierem. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
2: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw

0: korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasa Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
1: Przeciwko cierpieniu zwierząt. W 15 wojewódzkich miastach Polski odbyły się wczoraj protesty. Ich uczestnicy apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
2: Staramy się walczyć o ich dobro, o ich prawa.
3: Ciągnięcie psów z łańcuchów, tak, a mieszkamy akurat w bardzo ciężkim kawałku naszego pięknego kraju, gdzie pies na łańcuchu niestety nadal jest tradycją.
2: Szczeniaczki są słodkie, bezdomność już nie, to wasze hasło dzisiaj.
4: Są pełne ludzkich decyzji, bo za każdą bezdomnością stoi pies, który kiedyś miał dom.
1: Usłyszał w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Nowa atrakcja turystyczna w Krakowie. Miasto przywróciło dawny ceremoniał otwierania miejskich bram. To nawiązanie do XVIII-wiecznego zwyczaju.
6: Po odegraniu hejnału o godzinie 10, w dni, kiedy barbakan będzie czynny, czyli właściwie od wtorku do niedzieli, bez poniedziałków, gromadzimy się pod Kościołem Mariackim i tam uroczysty pochód zmierza do barbakanu. Po drodze przy Bramie Floriańskiej mamy jeszcze pokłon, bo jest tam płaskorzeźba przedstawiająca świętego Floriana, czyli patrona strażaków. I później udajemy się na Most Kleparski i na tym Moście Kleparskim następuje ceremonia uroczystego otwierania bram.
1: Mówił RMF FM Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. O tej niezwykłej tradycji przeczytacie na rmf24.pl, a u nas kolejne wydanie faktów punktualnie o 8.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Na termometrach w tej chwili piątka w Lublinie, na plusie na szczęście, 7 stopni Celsjusza w Łodzi, 6 w Bydgoszczy, 8 w Poznaniu, 8 w Gorzowie, 6 w Białymstoku, 7 w Koszalinie, mniej więcej bardzo podobnie. Na Suwalszczyźnie może pokropić, tak to widzę, że słońce powinno się dzisiaj pojawiać i ta pogoda powinna być całkiem przyjemna, choć chłodna. Dziś po południu już około 17 stopni, na termometrach deszcze wciąż na Suwalszczyźnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: To dzień dobry w ten niedzielny poranek. Ja wiem, że te pobudki...
9: RMF Gold.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wpłynął do portu na Teneryfie. Za chwilę pasażerowie zostaną przetransportowani na ląd. Dron, który wczoraj znaleziono w Warmińsko-Mazurskim, najpewniej przyleciał z obwodu Królewieckiego. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM. Tajemniczy ogród rozkwitnie w Łodzi. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, kilkadziesiąt minut temu dopłynął na hiszpańską Teneryfę. Pierwsi pasażerowie już za chwilę mają zostać przetransportowani na ląd. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Jakubie, jak będzie przebiegała akcja ewakuacyjna?
2: Wszyscy pasażerowie wycieczkowca są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, ale zakotwiczył na redzie. Transport na ląd odbędzie się innymi jednostkami i jeszcze w porcie wszyscy zostaną przebadani na obecność hantawirusa w specjalnych strefach sanitarnych. Co ważne, hiszpański resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie ma objawów. Pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy odbędą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani do swoich krajów. Wszyscy przejdą kwarantannę i będą przez kilka tygodni pod nadzorem sanitarnym. Przypomnę, że na statku jest również Polak, który jest kapitanem Hondiusa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej informowało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
1: Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mógł przylecieć z terenu obwodu Królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono wczoraj wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który pierwszy przekazał te informacje.
3: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.

0: dzieje się obok ciebie.
1: Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Trauguta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta miasta.
2: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego centrum.
3: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
1: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Musica Mundi i plejada solistów na jednej scenie. Już 16 maja w Tauron Arenie Kraków podczas Festiwalu Muzyki Filmowej usłyszycie na żywo ścieżki dźwiękowe z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Wśród wykonawców Anna Karwan, Marcin Masecki i Wojtek Mazolewski. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00. Będą też fakty sportowe, a w nich piłkarska reprezentacja przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią.
4: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
8: Z rana lekki chłodek, 8 stopni w tej chwili Bydgoszczy, Warszawa też 8 stopni Celsjusza, tutaj jeszcze 10 w Zakopanem, 8 w Koszalinie i tak coraz cieplej i cieplej i dziś po południu będzie nawet 19 stopni, tutaj akurat w centrum kraju, bo na południu, na północy 15, a na południu, o widzę, że nawet 22 mają być w Katowicach, także Katowice sprawdźcie to dzisiaj. Słońca sporo, troszkę chmur i lekki deszcz na Suwałkach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
8: Niedziela zapowiada nam się całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o pogodę.
4: RMF Gold.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Nawet 12 godzin może potrwać ewakuacja z wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Służby medyczne weszły na pokład statku. Powódź zerwała most i nie ma połączenia rowerowego na trasie między Lądkiem Zdrojem a Stroniem Śląskim. W faktach sportowych tabela piłkarskiej Ekstraklasy po zwycięstwie Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia. Służby medyczne weszły na pokład wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Rano statek zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. Niedługo pierwsi pasażerowie zaczną schodzić na ląd. W faktach ponownie witamy reportera RMF FM Jakuba Rybskiego.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co o potencjalnym ryzyku epidemiologicznym mówi Światowa Organizacja Zdrowia?
2: Według WHO ryzyko jest, ale bardzo niewielkie. Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie jest to nowy COVID, a hantawirusem trudniej jest się zarazić. Obecnie klasyfikujemy wszystkich na pokładzie jako osoby wysokiego ryzyka. Może brzmi to przerażająco, ale tak naprawdę w ten sposób zapewnimy bezpieczny powrót pasażerów i załogi do domu. Mówi Maria van Kerkhove, dyrektorka Departamentu do Spraw Epidemii i Pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. Po zejściu na pokład każdy zostanie przebadany na obecność wirusa. Jeżeli test wyjdzie pozytywny, taka osoba zostanie przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie zostanie odizolowana i przejdzie leczenie.
1: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w regionie Zatoki Perskiej. Po uderzeniu pociskiem na jednostce wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.
3: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
4: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
5: Przy której zresztą właśnie stoimy.
4: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił

0: list w tej sprawie z protestem. Przez Kraków przepływa jubileuszowy 20. Flis Królewski. Wczoraj na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
1: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, no sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy, kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
0: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Nowe fakty w RMF FM o 10:00. W nich zajrzymy na górskie tatrzańskie szlaki. Tam nadal sporo śniegu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Od wygranych Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia w piłkarskiej ekstraklasie zaczynamy pierwsze dziś fakty sportowe i przyglądamy się tabeli. Zaprasza Wojciech Marczyk, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Lekka ulga nastąpiła w Łodzi. Widzew pokonał 3-1 Lechię i wyskoczył ze strefy spadkowej na 12 miejsce. Zespół z Gdańska znalazł się zaś w czerwonej strefie naszej ligi. Wiceliderem została Jagiellonia. Drużyna z Białego Stoku po emocjonującym meczu i golu w doliczonym czasie gry pokonała 3-2 Pogoń Szczecin.
5: No szczerze mówiąc, taka sinusoidalna do emocji. Myślę, że dla nas wszystkich tutaj, wszystkich kibiców Jagiellonii, ale coś takiego jak bramka w doliczonym czasie gry, tak naprawdę, no myślę, że podbuduje nas i na kolejne mecze wyjdziemy z takim samym nastawieniem jak na ten mecz.
4: Mówił po meczu Kajetan Szmyt, zdobywca gola dla Jagi we wczorajszym spotkaniu. Niespodziankę sprawiło zaś Zagłębie Lubin, które w Zabrzu pokonało 2-0 Górnika. 31 maja i 3 czerwca piłkarską reprezentację Polski czekają dwa mecze towarzyskie. Biało-czerwoni, którzy nie awansowali na mundial, zagrają najpierw we Wrocławiu z Ukrainą, a kilka dni później na Stadionie Narodowym z Nigerią. Czy w tych spotkaniach zobaczymy debiutantów? Zapytaliśmy o to Jana Urbana.
6: Kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
4: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban. Wielka niespodzianka na kortach Foro Italico w Rzymie, gdzie rozgrywany jest turniej WTA. W trzeciej rundzie z rywalizacji odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii, a dziś mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Mecz powinien rozpocząć się około 19:00.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Mignęły mi nagłówki gdzieś o nadchodzącym śniegu i tak dalej, ale słuchajcie, no na razie do nas nie dotyczy, przynajmniej nie niedzieli. Dziś w tej chwili 11 stopni mamy w Krakowie, 12 w Katowicach, 10 w Bydgoszczy, mniej więcej tak to wygląda w całej Polsce. Jest słońce, ale może pokropić tu okolice Białego Stoku, już może być deszczowo. Patrzę co dalej, dzisiaj w okolicach godziny 14 też 20 stopni mniej więcej będzie szansa na spacer. Paulina Sawicka, witajcie, cześć, to poranny program.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Pochowska. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości najpewniej przebywa w Stanach Zjednoczonych. To temat numer jeden w faktach. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i województwa kujawsko-pomorskiego. W faktach sportowych El Clasico w cieniu sporu w drużynie królewskich. Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tak informację telewizji Republika skomentował w rozmowie z RMF FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sugestie, że były minister sprawiedliwości może przebywać za oceanem, już kilka dni temu pojawiły się w innych mediach, które śledziły oznaczenia jego kont w mediach społecznościowych. Fakty o 10:00 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Dzień dobry.
1: Jakubie, ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, ale ten kraj przestał być dla niego bezpiecznym schronieniem.
2: Zgadza się. Wczoraj zaprzysiężony został nowy premier Węgier, czyli Peter Madziar, który wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie będzie azylem dla międzynarodowych przestępców. Koledzy z Ziobry i Romanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi dziś rozmawiałem nieoficjalnie, przyznali, że Stany Zjednoczone były oczywistym kierunkiem, jaki Zbigniew Ziobro miał obrać. Przypomnę, że dwaj politycy PiSu otrzymali od byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana polityczny azyl. Ziobro i Romanowski wyjechali z Polski, bo jak twierdzą, obecne władze w Polsce prowadzą wobec nich polityczne prześladowania i nie mogliby liczyć na uczciwość. Proces. Z kolei polska prokuratura i rządzący twierdzą, że politycy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, że śledczy twierdzą, że Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw i jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do nielegalnego udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zarządów PiSu.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Zablokowana jest krajowa 46 pomiędzy Nysą a Opolem. W Sidzinie samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Cierpicach na trasie Bydgoszcz-Toruń. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono tam ruch wahadłowy. Od 7 tygodni mamy kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
4: Bociany. Mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
5: W okolicy tak, to widziałam.
6: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lato.
7: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
6: A co świadczy o tym lecie?
7: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
8: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy, trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
6: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
8: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
1: Usłyszał w gminie Brwinów na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Czas na fakty sportowe. Zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Irańska Federacja Piłki Nożnej oświadczyła, że weźmie udział w rozpoczynającym się 11 czerwca mundialu.

0: Władze federacji zażądały jednak od FIFA, jak donosi BBC, dodatkowych gwarancji. Jedną z nich są wizy dla wszystkich członków kadry, w tym także dla trenerów i działaczy, którzy odbyli służbę wojskową w irańskim Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej. No a ten przez władze USA i Kanady jest uznawany za organizację terrorystyczną. Przedwieczornym El Clasico w Hiszpanii więcej niż o futbolu mówi się o tym, co dzieje się w szatni Realu Madryt. Władze królewskich ukarały swoich piłkarzy Federico Valverde i Aureliana Chouameniego grzywną wysokości pół miliona euro za bójkę. Ten pierwszy z powodu odniesionego w niej urazu głowy nie zagra dziś w starciu z Barceloną. To sytuacja, która nie jest przyjemna i piłkarze wiedzą, że popełnili błąd. Myślę, że to musi służyć jako przykład dla wszystkich i tyle. Myślę, że musimy zamknąć rozdział, wyciągnąć z niego wnioski, nie zapominając, że czeka nas mecz Barcelona-Real Madryt. Mówił trener Realu Alvaro Arbeloa. Jeżeli Barcelona dziś nie przegra starcia z drużyną z Madrytu, to zapewni sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy może wskoczyć zaś GKS Katowice. By tak się stało, musi w derbowym pojedynku w Gliwicach pokonać Piasta. Jesienią górą była drużyna Daniela Myśliwca, która wygrała wtedy 3-1. No jednak oba zespoły są teraz w zupełnie innej sytuacji, podkreśla szkoleniowiec drużyny z Gliwic.
1: Teraz gra drużyna, która walczy o medal, z drużyną, która myślę, że gdyby nie jakieś wpadki, to mogłaby zdecydowanie też zamieszać na górze tabeli.
0: Mówił Daniel Myśliwiec. Dziś jeszcze spotkanie Wisły Płock z Motorem Lublin i pewnej spadku z Ligi Termaliki Brukbet nie ciecza z Legią Warszawa. Na koniec sukces Tymoteusza Kucharczyka w wyścigach Indy Next za oceanem. Młody polski kierowca wygrał wyścig na kultowym torze Indianapolis i został pierwszym kierowcą z naszego kraju, który triumfował na zapleczu IndyCar, no, który jest amerykańskim odpowiednikiem Formuły 1.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Jesteśmy tuż po faktach o godzinie 10:00.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza na fakty w RMF FM.
2: Polityczne komentarze w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Potem hiszpańska Teneryfa i ewakuacja pierwszej grupy pasażerów z wycieczkowca. To na tym statku wykryto hantawirusa. Będzie też o chirurg, która operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Stany Zjednoczone, to tam miał się schronić Zbigniew Ziobro po opuszczeniu Węgier. Przypomnę, w rozmowie z RMF FM europoseł PiS Jacek Ozdoba potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż były minister sprawiedliwości rzeczywiście jest obecnie za oceanem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Wczoraj jednak w Budapeszcie zmieniła się władza i nowym szefem rządu został Peter Madziar, który kilkukrotnie zapowiadał, że jego kraj nie będzie już azylem dla Zbigniewa Ziobry. W faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień
2: Jakubie.
3: Dobry, jestem.
2: Czy są już pierwsze polityczne komentarze dotyczące wyjazdu eksministra do USA?
3: No na razie co nie jest specjalnie zaskakujące. Aktywni są politycy koalicji rządzącej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolak napisała, że Zbigniew Ziobro mówił, że Polska za Tuska to powrót do komuny. A potem poprosił o azyl u Orbana i gdy ten stracił władzę, czmychnął do USA. Z kolei poseł Zdzisław Gawlik napisał, że tu cytat: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, uciekając do USA, uciekają przed sprawiedliwością. Tak będzie przez resztę ich życia, dodał poseł. Senator Stanisław Gawłowski stwierdził natomiast, że Ziobro i Romanowski razem z Orbanem uciekli pod skrzydła Trumpa. W USA nie będzie im łatwo. Tam sądy są niezależne od wpływów prezydenta USA. Zostanie im tylko Białoruś i Putin, stwierdził senator Gawłowski.
2: Przypomnę, polska prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę za przestępstwa, jakich miał się dopuścić w czasach rządów PiS w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na Teneryfie pierwsza grupa pasażerów opuszcza wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Rano pływająca pod holenderską banderą jednostka przybiła do portu. Na pokładzie jest około 150 osób z ponad 20 krajów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad tamizą po druzgocącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Na linii Londyn i korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnijmy, kto pokonał lejburzystów.
4: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
2: Zdradliwe warunki w Tatrach, piękna pogoda na dole i ciągle sporo śniegu na górze.
5: Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne i jeżeli ogłoszony jest stopień zagrożenia lawinowego, to powinniśmy mieć ze sobą sprzęt lawinowy.
2: Radzi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
6: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
2: Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

0: Tylko w Krakowie zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest siedmiotysięcznik Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.
1: Ta góra jest też przez niektórych nazywana górą śmierci. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ma najwyższy współczynnik jakby statystycznie tych osób, które tam rocznie giną.
2: Jednak ma pani absorbującą pracę. Czy łatwo było przygotować się tak do tej wyprawy?
1: Zawsze podkreślam, my na kardiochirurgii pracujemy również fizycznie w jakimś stopniu. Takie podejście, myślę, bardzo ważne, które zarówno jest w naszej pracy, jak i też w górach, że nie rozkładamy rąk i się nie poddajemy.
0: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też przeczytacie o kardiochirurg, która całym sercem kocha góry. W kolejnych faktach powiemy o podobieństwach między pracą kardiochirurga a wspinaczką wysokogórską.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Zaczynamy drugą godzinę mojego autorskiego programu w RMF FM.

0: była...
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: prokuratura będzie sprawdzać bazę osób opuszczających strefę Schengen, by potwierdzić, czy Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, dowiedział się reporter RMF FM. Derby Śląska w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em Katowice. Co ma wspólnego kardiochirurg ze wspinaczem wysokogórskim? Wyjaśnimy na koniec faktów. Prokuratura będzie sprawdzać bazy osób opuszczających strefę Schengen, żeby ustalić, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście opuścił Węgry. Usłyszał w rozmowie z rzecznikiem prokuratury krajowej Przemysławem Nowakiem reporter RMF FM. Były minister sprawiedliwości, przypominamy, ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Na linii nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale. Jak szybko prokuratura podejmie te działania?
1: Jak usłyszałem, najprawdopodobniej stanie się to jutro. Do prokuratury nie dotarły jeszcze informacje o przelocie Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ale śledczy w związku z medialnymi doniesieniami mają zweryfikować listę osób, które opuściły strefę Schengen. Rozmawiałem też z posłem PiS, Jackiem Ozdobą, który powiedział mi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to naturalny ruch po zmianie władzy na Węgrzech.
2: Na gruncie największej demokracji ewentualnie pokazanie nieprawidłowości działań rządu Donalda Tuska i ileś przekłamania, no to będzie naturalny grunt, gdzie będzie można wszystko to pokazać takim, jakim było, czyli prawdą.
1: Wyjazd Zbigniewa Ziobry skomentował na portalu X wicepremier Krzysztof Gawkowski. Panie Ziobro, przypominam panu pańskie słowa, niewinni nie mają się czego obawiać. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju, napisał minister cyfryzacji.
0: Co z tego będzie faktem? W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce. Tomek Skory razem z nami. Tomku, co nas konkretnie czeka?
3: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
4: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
3: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiS-u, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
0: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś 3 spotkania, które znów mogą zmienić układ tabeli. Na początek derbowy pojedynek na Śląsku. Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. W faktach melduje się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy medal będzie w zasięgu Gieksy?
5: By tak się stało, musi w Gliwicach pokonać Piasta. Jeżeli się to uda, to zajmie drugie miejsce w tabeli i będzie miała 6 punktów straty do prowadzącego Lecha. Jesienią w starciu tych zespołów górą był Piast, który jeżeli chce dziś powtórzyć ten wynik, musi uważać na dobrze grających głową obrońców GKS-u.
6: To jest domena Gieksy, że nie tylko ofensywni piłkarze umieją strzelać bramki, ale też defensywni. Ci defensywni częściej uczestniczą albo przebywają w polu karnym rywala po stałych fragmentach.
5: Mówił trener Piasta Daniel Myśliwiec. Ważny mecz dziś też przed Motorem, który niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej, no i by od niej odskoczyć, musi wygrać z Wisłą Płock, a o 17.30 pewna spadku Termalika Brukbet Nieciecza zmierzy się z Legią Warszawa.
0: Oddaje serce pracy, ale jego cząstka jest też w górach. Dziś w faktach RMF FM o wyprawie na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, w której uczestniczyła Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Ta wspinaczka zakończyła się sukcesem, ale też skłoniła do refleksji nad niebezpieczną pasją i wymagającym zawodem.
7: Z jednej strony jest dążenie do tego, żeby te wyzwania podejmować, ale z drugiej strony myślę, że takie sytuacje uczą też pokory, tak jak zdarzają się pacjenci, których nie da się nieraz uratować mimo najwyższych starań. Tak zdarzają się nieraz wyprawy, z których trzeba zawrócić.
0: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę naszej dziennikarki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No dziś z pogodą już zdecydowanie lepiej. 20 stopni przeważnie.
10: Lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego.

muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

cyfry i najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Pierwsza grupa 14 obywateli Hiszpanii opuściła wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka cumuje od kilku godzin w porcie na hiszpańskiej Teneryfie. Na statku, którego kapitanem jest Polak, przebywa w sumie około 150 osób z ponad 20 krajów, które wysłały po swoich obywateli samoloty. Ostatni lot jest zaplanowany na jutro. To będzie samolot do Australii, na pokładzie którego znajdzie się 6 osób z Australii, Nowej Zelandii oraz Azji, przekazała hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia. Dotychczas na wycieczkowcu stwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 zgony. Niedźwiedzie w Bieszczadach podchodzą coraz bliżej ludzi. Wieczorem mieszkaniec Bereżnicy Wyżnej w gminie Solina zastał drapieżnika w swoim garażu. Na szczęście nie doszło do ataku i niedźwiedź wycofał się. W pobliskiej Wołkowyi niedźwiedzica z młodym podeszła do gospodarstwa. Wypłaszali ją stamtąd policjanci włączonymi sygnałami w radiowozie. Uwaga kierowcy na S2 na Mazowszu. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz samochód uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Terespola zablokowany jest jeden pas. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka nie ma już wolnych miejsc. Słoneczna niedziela przyciągnęła mnóstwo turystów. Ci, którzy wcześniej zarezerwowali miejsca na parkingach, mogą jeszcze liczyć na to, że będzie gdzie zostawić samochód, ale pozostali kierowcy stanęli w długich korkach.
1: Długich korek do parkingu, mimo kupionych biletów musieliśmy aż tutaj. Wydawało nam się, że jest wcześnie, ale totalnie nie jest wcześnie.
2: Ile czekaliście, żeby wjechać na parking?
1: No tak 20 minut?
3: Nie, jeszcze nie było dramatu.
4: Przyjechaliśmy od strony słowackiej, to tam tak samo jest cały czas tam. Samochód do samochodu.
5: Pojechaliśmy tam, no niestety pocałowaliśmy klamkę, wróciliśmy tutaj, miejsca na razie o tej godzinie jeszcze jest w miarę fajnie. Trzeba było sobie przez internet oczywiście na stronie oficjalnej zarezerwować.
2: Bo ci wszyscy dzisiaj do Morskiego Oka po prostu.
3: Tak.
5: Zgadza się, fajna pogoda, udało się.
0: Z turystami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Zdesperowani kierowcy parkują na zakazie. Przypominamy, to może skończyć się odholowaniem samochodu.
6: Tajemnice mózgu. W faktach RMF FM.
0: Mózg nie ma zapewniać nam szczęścia, ma umożliwić nam przetrwanie, mówi w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra Anders Hansen, twórca bestsellerowych wydawanych także w Polsce książek o mózgu. Jak podkreśla, chwilowe uczucia smutku, lęku czy przygnębienia powinniśmy traktować jako całkowicie normalne. Mózg to maszyna przetrwania i nie zmienił się w żaden istotny sposób przez ostatnie 10 tysięcy lat. A to oznacza, że mamy w naszych głowach organ, który teraz tworzy nasze doświadczenie istnienia, ale ewoluował jako maszyna przetrwania na sawannie. To oznacza, że my, ludzie, jesteśmy napędzani instynktami, które pomagały nam przetrwać w naszej ewolucyjnej przeszłości. Ale te instynkty niekoniecznie czynią nas szczęśliwymi w obecnym świecie powszechnego nadmiaru. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansenem, także o tym, co pomaga nam w dobrym samopoczuciu, jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ale mamy weekend, nie musimy tyle główkować. 3 minuty po 13.
8: RMF Gold.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Będzie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku, informuje prokuratura. Szczegóły zna reporter RMF FM. Barcelona czy Real? Dziś w Hiszpanii El Clasico. Ten mecz może zdecydować o mistrzostwie kraju. Na koniec zajrzymy do Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska jest dziś skąpana w słońcu. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku

0: prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
1: Mówił mi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Drugi sternik, który brał udział w tym śmiertelnym wypadku, został przebadany na obecność alkoholu we krwi. Był trzeźwy. Prokuratura zabezpieczyła do oględzin kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku. W tym tygodniu odbędzie się sekcja zwłok 18-latka.
2: Niemcy odrzuciły sugestie Władimira Putina, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder koordynował rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rosyjski przywódca wczoraj pytany był o to, czy jest jeszcze ktoś rozsądny w zachodniej Europie, z kim można prowadzić dialog. Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Pragnący zachować anonimowość, niemiecki urzędnik powiedział agencji Reutera, że oferta Putina nie jest wiarygodna. Reuters przypomina, że Gerhard Schröder, który ustąpił ze stanowiska w 2005 roku, jest w Niemczech ostro krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. Piłkarze Barcelony wieczorem mogą zapewnić sobie drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Byłby to tytuł wyjątkowy, bo wywalczony w starciu z największym ligowym rywalem, Realem Madryt. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Co Barcelona musi zrobić, by już po El Clasico cieszyć się z mistrzostwa kraju?
3: Nie może przegrać. Zadanie wydaje się więc proste i dodatkowo ułatwione, bo Real jest rozbity wewnętrznie, a wszystko z powodu czwartkowej bójki pomiędzy Federico Valverde a Aurelianem Tchouamenim. Obaj zostali za nią już ukarani grzywną w wysokości 500 000 euro. Myślę, że to się zdarza na całym świecie i nie jest to sytuacja tylko w Realu Madryt. Czy byłem jednak tym zaskoczony? Może trochę. Mówił Hansi Flick, trener Barcelony. Dzisiejszy mecz jest też wyjątkowy, bo po raz pierwszy od II wojny światowej El Clasico może zdecydować o mistrzowskim tytule w Hiszpanii, a dodatkowo będzie to pierwszy od 3 lat klasyk na Camp Nou.
4: Twój weekend w faktach RMF FM.
2: Nad Wrocławiem bezchmurne niebo i prawie 20 stopni na plusie. Na bulwarze Dunikowskiego tuż przy Odrze i Ostrowie Tumskim tłumy ludzi. Wśród nich nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Piękne słońce nad Ostrowem,
6: tak,
5: Tumskim.
6: No właśnie, fantastycznie to wygląda. Ludzie wyszli, wreszcie jest to ciepło, nie? I każdy się cieszy. No przecudne jest nasze miasto, bardzo się cieszymy.
5: Te początki wiosny chyba nas najbardziej cieszą, kiedy to słońce wraca po mroźnej zimie.
6: No jest to niesamowite, wie pani, co zawsze się cieszy. Co roku, że to jeszcze kolejna wiosna w moim życiu. Jak to by ktoś powiedział, mądry, nie?
5: Panie są z Wrocławia, czy przyjechały do nas?
7: Z Wrocławia, ja jestem, a tutaj siostra moja przyjechała z Dortmundu.
5: Czyli oprowadza pani po Wrocławiu?
7: Oprowadzam, tak.
5: Mam jaka trasa wycieczki?
7: Dzisiaj mamy rejestratkiem w Bratysławia, także za godzinkę przypłynie po nas, a do tego czasu będziemy spacerować się po bulwarze. Bardzo ładna pogoda, trzeba korzystać, bo jutro ma być już brzydko.
2: To prawda. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu i lokalnie burze. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie już padać w całym kraju. Dlatego korzystajmy z pięknej niedzieli. Ja zapraszam na kolejne wydanie Faktów, które zaprezentuje Marlena Hudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: To tak jak słyszeliście w faktach, 20 stopni w Poznaniu i 20 stopni też na południowym zachodzie kraju, czyli m.in. Wrocław, Wałbrzych. Tutaj widzę, że Zielona Góra też 20 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, 11-13 w centrum, 19 na południu, tak od Krakowa, a nawet od Kielc po Podkarpacie, 19, wybrzeże 18.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Tu RMF FM, zawsze z wami.
10: RMF Gold.

Otwarte rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: A nie, jest zmiana. Teraz Marlena Hudzia, Anna Wachowska już ma wolne.
2: Dzień dobry, zapraszam. Jeśli prokuratura potwierdzi, że Zbigniew Ziobro jest w USA, będzie wniosek o ekstradycję. O krokach polskich służb powie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Aluron CMC Warta Zawiercie, a może Bogdanka Luk Lublin. Dziś poznamy siatkarskiego mistrza Polski. Na koniec popłyniemy Odrą.
3: Podróż bajkowa.
2: Obiecuje kapitan. Jutro złożymy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeśli potwierdzą się informacje o jego wyjeździe, powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro, przypomnijmy, ma od wczoraj przebywać w Stanach Zjednoczonych. W faktach Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jakie działania podejmują polskie służby w tej sprawie?
4: Prokuratura pracuje nad potwierdzeniem medialnych doniesień o wylocie Zbigniewa Ziobry do USA.

0: poszukiwanym przez policję, ściganym, jest przestępstwem.
1: Zdaniem Waldemara Żurka prokuratura najpóźniej dziś wieczorem powinna poznać miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry.
2: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Dziś poznamy mistrza Polski w siatkówce. W finałowej rywalizacji pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin jest remis 2-2. I dzisiejsze piąte starcie w finału plus ligi wyłoni mistrza. Mecz właśnie się rozpoczyna. W arenie Sosnowiec jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, można wskazać faworyta?
4: O, jest to bardzo trudne, zresztą ta rywalizacja finałowa to pokazała, że raz jedni wygrywali gładko 3-0, raz drudzy, więc widać, jak to szalone jest starcie. I ono na razie zaczyna się bardzo wyrównanie, bo na tablicy wyników w tej pierwszej partii jest 2-2. Na zagrywkę wędruje teraz Wilfredo Leon w czarnym stroju Bogdanki Luk Lublin. Będzie więc potężna zagrywka na drugą stronę rywala. Jak na razie początek bardzo zacięty. Z areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
3: Będziemy śledzić to starcie. Wieczorem wielki mecz, który może przesądzić o losach piłkarskiego Mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona podejmie Real Madryt. Czy już dziś Lewandowski i spółka będą świętować? Za chwilę w Radiu RMF 24 gościem Bogdana Zalewskiego będzie Filip Surma z Canal Plus Sport. Sezon na Odrze we Wrocławiu w pełni. Co kilka minut z wrocławskich przystani odpływają kolejne statki, motorówki i kajaki. Na bulwarze Dunikowskiego przy Ostrowie Tumskim jest kapitan Wikinga Robert Skucha i nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Dziś piękna pogoda. Dokąd pływacie? Co zobaczymy płynąc takim rejsem?
6: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby wybierać małe jednostki, które są w stanie wpłynąć na środkowy węzeł, czyli pod wszystkimi niskimi mostami. Tam mamy przepiękne miejsca, gdzie mamy archipelag pięciu wysp, mamy Uniwersytet Wrocławski, możemy podpłynąć pod elektrownię, przepięknie odremontowane mosty pomorskie, tam duże statki nie pływają.
5: A Wrocław z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej, pięknie.
6: Oj, proszę panią, to jest, niektórzy z turystów mówią krótko, gdybyśmy chcieli to przejść, to kilka godzin, a tutaj jest podróż bajkowa.
3: Korzystajmy ze słońca, jutro już więcej chmur, a we wtorek może popadać.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Gwiazdy z tańcami w RMF FM i Aneta Zając. Cześć.
8: Cześć, witam serdecznie.
7: No to zaczynamy.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a o tym już teraz Marlena Chudzio. Mecz na miarę finału. Bogdanka Luk-Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie grają o Mistrzostwo Polski w siatkówce. W setach jest 1-1. Planujecie zagraniczny urlop? Posłuchajcie, jak się przygotować od strony medycznej. To właściwy moment. W faktach też odsłaniamy mechanizmy działania naszego mózgu. Wcale nie ma nam zapewnić szczęśliwego życia. Mecz decydujący o Mistrzostwie Polski w siatkówce. W Sosnowcu Aluron CMC Warta Zawiercie gra z Bogdanką Luk-Lublin. Broniąca tytułu lubelska drużyna wygrała pierwszego seta, w drugim lepsza była Warta. Mecz z trybun ogląda dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Jak przebiegała walka w tych dwóch setach?
2: O, pierwszy set zdecydowanie pod dyktando Bogdanki Luk-Lublin. Wygrany gładko 25-15. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona. Świetnie, że reprezentant prezentował się na zagrywce, ale także kilka punktów ważnych zdobył w ataku. No, druga partia o wiele bardziej wyrównana. Dobrze zaczął ją Aluron. Miał trzypunktowe prowadzenie, ale potem straty odrobiła Bogdanka. Miała dwa punkty przewagi. No, ale ostatecznie końcówka dla zespołu Zawiercia. Wygrali tego seta 25-21. No i można powiedzieć, wszystko zaczyna się tutaj od początku. Ktoś musi wygrać jeszcze tutaj dwa sety, żeby zgarnąć Mistrzostwo Polski. Teraz przerwa między partiami. Było troszkę bujania na trybunach.

0: Tygodni przed pierwszym dniem lata. W faktach sprawdzamy, co już teraz warto zrobić. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, profesor Krzysztof Korzeniewski.
2: Najczęstszą chorobą występującą w środowisku międzynarodowych podróżnych jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
1: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
3: Tajemnice ludzkiego organizmu. W faktach RMF FM.
0: Mózg nie ma nam zapewnić szczęścia. Ma umożliwić przetrwanie. W faktach RMF FM wracamy do rozmowy Grzegorza Jasińskiego ze znanym szwedzkim psychiatrą Andersem Hansenem. Twórca bestsellerowych książek o mózgu, także wydawanych w Polsce, tłumaczy, dlaczego wciąż chcemy więcej i więcej. Satysfakcję odczuwamy krótko i nigdy nie potrafimy czuć się w pełni zaspokojeni. To działanie neuroprzekaźników. System dopaminowy mówi nam, by czegoś chcieć. Działa jak silnik, który sprawia, że chcemy jedzenia, chcemy spędzać czas z przyjaciółmi, chcemy mieć seks i tak dalej. System dopaminowy jest nieustannie aktywny, dlatego nigdy nie możemy mieć dość. Ewoluowaliśmy tak, by nigdy nie być zadowolonym, poza bardzo krótkimi okresami, ponieważ dla naszych przodków nigdy nie było możliwe, by mieć dość. Jak podkreśla Hansen, różnica między tymi dwoma układami wiele tłumaczy na temat naszej natury i na temat działania społeczeństw. Więcej tajemnic mózgu odsłaniamy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Co ja tu będę mówić o pogodzie? Przecież wszystko widać za oknem. Wymarzona niedziela na spacery, na rowery, na biegania, nawet kajaki, bo i takich śmiałków widziałam w drodze do pracy. Najcieplej teraz na zachodzie, od Gorzowa Wielkopolskiego przez Zieloną Górę i Opole. Tam po 20 stopni na termometrach, 19 w centrum, 15 w Gdańsku. No, w Suwałkach chłodno, bo tylko 10 stopni i deszczowo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Tak dla pocieszenia dla wschodu powiem, że jutro...
6: RMF Gold.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Ona Marlena Chudzio. Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski w siatkówce. To informacja sprzed kilkudziesięciu sekund. Na początek emocjonujący mecz w Sosnowcu. W faktach też o martwym wielorybie w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem. Czeka nas zmiana pogody. Jak na taką chwiejność aury reaguje ludzki organizm? Nie najlepiej i dlatego warto posłuchać porad specjalistów. Powtórzmy te informacje. Aluron CMC Warta zawiercie siatkarskim mistrzem Polski. Warta pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-1. Pojedynek w Sosnowcu z trybun oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak wyglądał ten decydujący set?
2: No właściwie grane od początku pod dyktando Aluronu. Drużyna z Lublina próbowała odrabiać straty. Próbowali atakować Sawicki, Wilfredo Leon. No ale to się na nic nie zdało, bo Aluron tą kilkupunktową przewagę, którą wypracował gdzieś w połowie seta, no to dowiózł ją do końca. I to historyczny sukces dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zespół z Jury Gregorsko-Częstochowskiej grał 3 razy w ostatnich latach w finale. I dopiero za tym trzecim się udało zdobyć ten upragniony, pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł z Areny Sosnowiec. Wojciech Marczyk.
1: I jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Wisła Płock przegrała aż 0-4 z Motorem Lublin w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Za pół godziny pojedynek Brookbet Termalika, Legia Warszawa. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem zostanie przekazany do utylizacji, przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie.
3: Lekarskie porady w faktach RMF FM.
1: Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, przestrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić, spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
4: Ja mam w tej chwili na oddziale.

0: bardziej też i konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
1: Rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strefa dmuchańców, bańki mydlane i rozgrywki sportowe. Takie atrakcje czekają na uczestników Kids Fest na stawach Jana w Łodzi. Dobry nastrój psuje tylko duża liczba chętnych i to, że wstęp na niektóre atrakcje jest płatne.
2: Dmuchańce to jest to, co dzieci lubią chyba w każdym wieku. Bańki trochę nie weszły tutaj, widziałam pani, ale nieważne, dzieci są tak zafascynowane. No i piaskownica. I pogoda najważniejsza. Jak jest słońce, to wiadomo, że...
3: Wszystko się
2: nic
3: uda.
2: Więcej nie potrzeba.
4: Zjeżdżałam, skakałam, było super.
3: Pogoda dopisała, także super było tutaj się wybrać i doświadczyć tych atrakcji. A przy okazji rzeczywiście trochę ruchu na pewno nie zaszkodzi, co widać po młodym, że już ma dosyć po prostu.
1: O wrażeniach małych i dużych uczestników zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Impreza potrwa do 19:00, a za pół godziny zacznie się Holi Święto Kolorów, czyli będzie można się obrzucać kolorowymi proszkami. A ja jeszcze przypomnę informacje ze świata sportu. Aluron CMC Warta Zawiercie, mistrzem Polski, siatkarskim mistrzem Polski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
9: Tak, patrzę na mapę i widzę, że Toruń to teraz najcieplejsze miasto w Polsce, prawie 21 stopni na termometrach, a poza tym w większości kraju naprawdę przyjemnie i nie ma co narzekać. No może jedynie w Szczecinie i Suwałkach, tam deszczowo teraz. Poza tym wszędzie słońce, pogodnie, po 17 stopni na wschodzie, 19 w centrum i 20 na zachodzie. Noc chłodna, a jutro w całym kraju deszcz i załamanie pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
9: Wyciskajcie z tej słonecznej niedzieli ile się da. RMF zawsze.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

bogate rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach RMF FM przed mikrofonem Marlena Chudzio.
2: Badanie transportu do kraju i kwarantanna. Taką ścieżkę mają przejść pasażerowie i załoga statku MV Hondius, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem. Powiemy też o skutkach głodu w Strefie Gazy, które dotknęły najmłodsze dzieci oraz ich matki. Hiszpańskich kibiców piłkarskich czekają dziś wieczorem duże emocje. Real kontra Barcelona, a stawka najwyższa. Pierwsza grupa pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, odleciała już do swoich krajów. Rano statek MV Hondius zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Jak przebiega ewakuacja?
3: Jako pierwsi do Madrytu wrócili Hiszpanie. Na pokładzie rządowej maszyny było 14 osób. Wiadomo już także, że odleciał samolot z obywatelami Francji. Na ewakuację czekają obecnie m.in. pasażerowie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Turcji czy Stanów Zjednoczonych. Będą oni mogli opuścić statek dopiero po przylocie przypisanego im samolotu ewakuacyjnego. Cała akcja ma potrwać do jutrzejszego popołudnia. Wtedy z Teneryfy odleci australijski samolot, który zabierze także obywateli Nowej Zelandii i innych krajów azjatyckich. 30 członków załogi, w tym polski kapitan statku, pozostaną na pokładzie. Jednostka popłynie do Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowana. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła objęcie wszystkich pasażerów 42-dniową kwarantanną.
2: Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
4: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
2: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
5: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Karambol na A2 w pobliżu węzła Wiskitki na Mazowszu. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Drogowe utrudnienia na Opolszczyźnie między Skarbimierzem a Brzegiem. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Ruch krajową 39 w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Kierowcy uważajcie też w zachodniopomorskim na trasie S6 w pobliżu węzła Kiełpino. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokował.

0: wszystko, aby odłożyć tą celebrację mistrzostwa na następny mecz.
1: Początek meczu Barcelona-Real Madryt o 21:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Może i to będzie mistrzowski wieczór Barcelony, ale w wielu domach dziś to będzie...

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zarybski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Marlena Chudzio. Rosja łamie zawieszenie broni, tak twierdzi Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o 150 akcjach szturmowych. Będziemy mieli także ważne informacje dla kierowców. Powypadkowe utrudnienia są na A2 na Mazowszu oraz na 72 w Wielkopolsce. A w faktach sportowych m.in. nowy siatkarski mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Ukraina oskarżyła Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego od wczoraj 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuują swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych.
2: Na froncie za wczorajszą ta dzisiejszą dobu było już więcej niż 150 szturmowych dni.
1: Trzydniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Dwie osoby ucierpiały w karambolu, do którego doszło w pobliżu węzła Wiskitki na A2 na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 5 aut osobowych. Droga jest zablokowana. Dwie osoby zostały ranne także w wypadku w Wielkopolsce na drodze numer 72. Między Turkiem a Uniejowem w miejscowości Przekora zderzyły się 2 samochody osobowe. Policja organizuje objazdy, bo droga jest nieprzejezdna.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Turyści na dwóch kółkach, którzy chcą korzystać z tras w Lądku Zdroju, muszą więc zjeżdżać na ruchliwą i niebezpieczną drogę wojewódzką. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jest szansa na odbudowę mostu?
4: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Lądka Zdroju, Tomasz Nowicki, powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
5: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
4: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
6: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
4: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
1: Pomysł na weekend? Piknik. Świeże powietrze, dobre towarzystwo i niczego więcej nie trzeba. Przekonywali mieszkańcy Łodzi dziennikarkę RMF FM Agnieszkę Wyderkę.
7: Piękna pogoda, więc korzystamy. Czy na cały dzień? Po południe tu spędzimy.
4: To jak się trzeba przygotować, żeby taki piknik na zielonej trawce się udał?
8: Woda, kocyk i przekąski dla dzieci. Nic więcej nie trzeba.
4: Co zabrać sobie na taki piknik, właśnie jeżeli chodzi o catering?
7: No my akurat nie na cały dzień, więc jakieś napoje, wody, chrupki, jabłuszka, jakieś owoce, coś takiego lekkiego, ewentualnie jakaś bułeczka dla dzieciaków i wystarczająco.
9: Pomysł jest cudowny. Bardzo fajnie można na świeżym powietrzu, rodzinnie, ze znajomymi spędzić czas.
1: A w mieście naprawdę jest gdzie wybrać się na tak zwaną zieloną trawkę. Łódź ma 33 parki miejskie, ale piękne tereny znajdą się pewnie

0: A wszystko dlatego, że Aluron CMC Warta Zawiercie zdobyła pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi zespół Michała Winiarskiego pokonał 3-1 w arenie Sosnowiec Bogdankę Luk Lublin. Mecz lepiej, bo od pewnie do 15 wygranego seta rozpoczął broniący tytułu zespół z Lubelszczyzny.
1: Nie będę ukrywał, że było nerwowo. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięstwo się nie sądzi, nie ma znaczenia, jak to się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
0: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Aluron w następny weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Siatkarzy w Turynie. Teraz piłkarska ekstraklasa w Niecieczy, pewna już spadku z Ligi. Termalika Brukbet gra z Legią Warszawa. 77. minuta tego spotkania. Zespół ze stolicy prowadzi 1-0. Ważne, bo pozwalające odskoczyć od strefy spadkowej zwycięstwo odniósł zaś Motor Lublin, który w Płocku 4-0 pokonał Wisłę. Okazji, by wskoczyć na pozycję wicelidera, nie wykorzystał zaś GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Piastem Gliwice.
2: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie i na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego, że ten punkt dzisiaj jest z nami.
0: Mówił trener Gieksy Rafał Górak, a za kilka minut swój mecz w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie rozpocznie Iga Świątek, rywalką Polki Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Jak przebiega to spotkanie? Będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Oj, pogoda sprzyja spacerom przy zachodzącym słońcu teraz. W Katowicach to jeszcze kurtki nie trzeba. Na południu Polski też jeszcze niebo na termometrach tego od 17 do 19 stopni. W Suwałkach i Białymstoku tam to nawet grubszy sweter, bo 9 stopni tylko na termometrach. Poniedziałek przyniesie zmiany. Jutro do południa w całej Polsce będzie się chmurzyć. Miejscami na zachodzie i południu mogą się pojawiać słabe przelotne opady deszczu.
5: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On. Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: O 20:00 przed mikrofonem Marlena Chudzio.
2: Jakie były okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA? Oto Polska zamierza zapytać stronę węgierską, potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister obrony Łotwy podał się do dymisji po naruszeniu łotewskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. W faktach odsłonimy też kolejne tajemnice ludzkiego mózgu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wyjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
3: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagają Zbigniewowi Ziobrze, czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską również się potwierdzą. No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
2: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Minister obrony Łotwy Andris Pruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premier Ewika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Z kolei zdaniem szefa MSZ Ukrainy drony zostały celowo skierowane na Łotwę przez Rosję. Andrii Sybicha ocenił, że był to wynik rosyjskich działań radioelektronicznych.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Pierwsza połowa maja to bardzo dobry moment, by przygotować się do dalszych wyjazdów w czasie wakacji. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży na 6 tygodni przed początkiem lata.
5: Bezpieczeństwo, dobrze skonfigurowana apteczka podróżnych oraz szczepienia ochronne, jak również chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, jeżeli lecimy do rejonów endemicznych malarii, oraz chemioprofilaktyka przeciwbiegunkowa. To jest to klucz programu.
6: Co w tej apteczce powinno być obowiązkowo, którą bierzemy po prostu ze sobą?
5: Trepelenty przeciw owadom. A więc jeżeli mamy osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym, rozważmy kwestię probiotyku. Oczywiście leki na receptę, a więc lek przeciwbiegunkowy, lek przeciwmalaryczny.
2: Podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży profesor Krzysztof Korzeniewski. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zapomnieliśmy, co tak naprawdę nas uszczęśliwia i co sprawia, że czujemy się dobrze, a to jest sen, ruch i co najważniejsze, inni ludzie, spotkania twarzą w twarz w realnym życiu. To są rzeczy, które chronią nas przed depresją i lękiem, mówi RMF FM szwedzki psychiatra, autor popularnych książek o mózgu Anders Hansen. Jak podkreśla, mózg wciąż koncentruje się na naszym przetrwaniu i reaguje bardzo pierwotnie. Kiedy stykamy się z wiadomościami o wojnach i katastrofach, mózg podświadomie myśli, że to się dzieje w naszym otoczeniu, bo wszystko, o czym kiedyś ludzie słyszeli, co działo się w ich życiu, miało miejsce w ich bliskim otoczeniu. I nawet jeśli na poziomie intelektualnym wiesz, że wojna w Iranie nie wpływa bezpośrednio na twoje bezpieczeństwo, mózg ma trudności z oceną. To prawdopodobnie powód, dla którego choć żyjemy w świecie bezpieczniejszym niż kiedykolwiek, to myślimy, że świat jest bardzo niebezpieczny. Całą rozmowę o tym, jak nasze współczesne reakcje są wciąż kształtowane przez

0: Tak pewnie i szybko. 6-1 wygrała pierwszego seta meczu z Elisabetą Cocciaretto. Tylko jeden gem dzieli już Polkę od zwycięstwa w tym meczu, bo w drugiej partii prowadzi już 5-0. A za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w El Clasico w stolicy Katalonii. Barcelona, która jest o krok od mistrzowskiego tytułu, zmierzy się z Realem Madryt. By Katalończycy sięgnęli po tytuł, nie mogą dzisiaj przegrać z drużyną z Madrytu. Piłkarze Realu wyjdą na pewno bardzo zmotywowani na to spotkanie, bo nie będą chcieli pozwolić na to, by rywal cieszył się z tytułu na ich oczach, uważa Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, przypomnę, grający w przeszłości w lidze hiszpańskiej.
1: Nawet jeśli Real by wygrał, to i tak nie przeszkodzi to Barcelonie w zdobyciu mistrzostwa, przynajmniej ja mam takie zdanie.
0: Mówił Jan Urban, a początek hiszpańskiego klasyku o 21:00. Druga z rzędu wygrana Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół Marka Papszuna pokonał 1-0 na wyjeździe zdegradowaną już Termalikę Brukbet Nieciecza. Zespół z Warszawy dzięki wygranej zajmuje 8 miejsce w ligowej tabeli. A dziś poznamy ostatni zespół, który awansuje do fazy play-off Orlen Basket Ligi. Oto miejsce. Koszykarze Anwilu Włocławek zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jaki plan na to spotkanie ma trener MKS-u Artur Gronek?
2: Utrzymać bardzo dobrą energię i intensywność w tym spotkaniu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dać ludzi na boisko, które wytrzymają presję, która tam jest. Myślę, że Włocławek jest drużyną do pokonania, natomiast najważniejsze jest, że my nie stracimy głowy, bo tam będzie gorąco.
0: A początek meczu we Włocławku za niespełna kwadrans.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że...
5: RMF Gold.

0: Kuchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzia.
2: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to osobiście. Polski wymiar sprawiedliwości zamierza złożyć wniosek o ekstradycję. Masz starą książeczkę mieszkaniową? Dokument może dać realne korzyści. W faktach sportowych El Clasico właśnie rusza mecz między Barceloną a Realem, ale będą też dobre wieści z kortu. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w USA. Jak poinformował w telewizji Republika, do Stanów Zjednoczonych przyleciał wczoraj. Jak podaliśmy w faktach RMF FM, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do USA i do Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wyjazd do Ameryki mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Śledczy przesłuchiwali już kilkanaście osób w tej sprawie, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
4: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli na narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
3: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile można zyskać z takiej książeczki?
6: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie milion książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
2: Liverpool mówi dość uciążliwym turystom. Kultowe miejsca związane z grupą The Beatles doczekały się oficjalnego kodeksu zachowania, informuje nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Koniec z blokowaniem wąskich uliczek i zaglądaniem mieszkańcom w okna. Grupa The Beatles Legacy wprowadziła kodeks postępowania dla przewodników i fanów odwiedzających Liverpool. Busy dojeżdżające pod dom Paula McCartneya mogą zabierać maksymalnie 16 osób, natomiast na Arnold Grove, gdzie urodził się George Harrison, wprowadzono całkowity zakaz wjazdu. Zwiedzanie powinno się też odbywać wyłącznie do godziny 18. Nowe zasady są odpowiedzią na rosnącą frustrację lokalnych mieszkańców, którzy zaczęli montować własne blokady, by powstrzymać natrętnych turystów.
2: Problemy ze sławą widać nie kończą się wraz z końcem działalności grupy. My też nie kończymy działalności. Kolejne fakty RMF FM o 22.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA w Rzymie. Wojciech Marczyk zaprasza na fakty sportowe.
9: Dobry wieczór.
2: Jak zaprezentowała się Polka w tym meczu?
9: No, bardzo dobrze. Polka, by pokonać Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, potrzebowała jedynie 67 minut. Iga Świątek zagrała pewnie, wygrała w dwóch setach i nie dała dzisiaj szans rywalce. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Bardzo dobrze serwowałam i to pozwoliło

0: ojca zmarłego trenera Hansiego Flicka. Ojciec szkoleniowca zmarł dziś w nocy. Hansi Flick mimo to jest na ławce Barcelony. Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania i nie oglądaliśmy jeszcze bramek. Siatkarze z Zawiercia z historycznym mistrzostwem Polski Aluron CMC Warta pokonała w piątym decydującym meczu finału Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-1. Puchar za mistrzostwo kraju razem z kapitanem drużyny z Zawiercia Mateuszem Bieńkiem podniósł drugi środkowy Juri Glader.
1: Podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek, no i raczej, że nie zobaczycie mnie już w zespole Zawiercia, to poprosił mnie o to i powiedział, że po tym mistrzostwie zrobiłem się chyba najbardziej utytułowanym obcokrajowcą w historii Plus Ligi.
0: Mówił Juri Glader, który ma na koncie 11 medali mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, a drużyna z Zawiercia na długie świętowanie nie może sobie pozwolić, bo już w kolejny weekend turniej finałowy Ligi Mistrzów w Turynie, a w nim oprócz Aluronu także inny polski zespół PGE Projekt Warszawa.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Tu sceny zbrodni w radiu RMF FM.
4: RMF Gold.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: region.
1: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
2: Marlena Chudzio.
3: Zbigniew Ziobro potwierdza wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a minister sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. W faktach zbieramy komentarze do tych informacji. Przed nami załamanie pogody, czas, kiedy szczególnie trzeba uważać na swoją odporność. Na Camp Nou Barcelona już 2-0 prowadzi w meczu z Realem Madryt. O tym w faktach sportowych. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od wczoraj jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
4: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
3: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
5: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
6: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
5: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
7: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
5: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobrze wróci w naszej porannej publicystyce. Gościem rozmowy o 7 w radiu RMF FM i RMF 24 będzie europoseł PiS Michał Dworczyk. Rozmawiał z nim będzie Piotr Salak. O 8 Tomasz Tyrlikowski spotka się z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Polecamy. Wypadek na A4 na Podkarpaciu. W miejscowości Nowa Jastrząbka między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
3: Po słonecznym weekendzie czeka nas ochłodzenie, zwłaszcza we wtorek. Zmiana pogody oznacza większe ryzyko infekcji. Już teraz, jak na maj, mamy dużo chorych. Ponad 1000 przypadków grypy i ponad 2000 zakażeń wirusem RSV w jednym tygodniu.
9: Ludzie obniżonej odporności, a nawet w pełni zdrowia mogą złapać tą infekcję. Dlatego ubiór dostosowywać właśnie do aktualnych prognoz.
10: A które warunki są groźniejsze, gdy jest prawie 30 stopni, czy kilkanaście? Czy sama zmiana tutaj jest niebezpieczna?
9: Sama zmiana i niedostosowanie. Jesteśmy różni. Są osoby, które czują się lepiej w temperaturze tam 10-15 stopni. Są osoby, które uwielbiają upały. No musimy to wszystko traktować indywidualnie.
3: Ze specjalistą chorób wewnętrznych, profesorem Grzegorzem Dzidą, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jak zwiększyć odporność przy zmiennej pogodzie? Podpowiedzi mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Kolejne fakty o 23:00 przedstawi Arkadiusz Stępień. Miernikowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: A zaczynamy od El Clasico, czyli piłkarskiego starcia Barcelony z Realem Madryt. Po 45 minutach zespół z Katalonii prowadzi 2-0. Pierwszą bramkę już w 9 minucie meczu. Efektownym strzałem z rzutu wolnego zdobył Marcus Rashford, a w 18 minucie na 2-0 podwyższył Ferran Torres. Taki wynik oznacza, że Barcelona jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu, który, przypomnę, da nawet remis w dzisiejszym meczu. A Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mecze rozpoczęli na ławce rezerwowych. We Włocławku trwa zaś ostatnie miejsce w playoffach Orlen Basket Ligi. Anwil mierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Końcówka czwartej kwarty. Końcówka tego meczu. MKS prowadzi 84-81. Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz czwarty z rzędu zdobyły Puchar Polski. W finale turnieju w Elblągu pokonały MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. Wygrana to nagroda za bardzo trudny sezon, przyznaje Kinga Grzyb, najlepsza zawodniczka finału.
0: Nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji. Cieszymy się z tego.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Stępień Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Groźnym wypadkiem zakończył się mecz Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Jeden z zawodników po kolizji z rywalem wyleciał poza tor. Triumf Barcelony w El Clasico, drużyna Hansiego Flicka, przypieczętowała tytuł mistrzów Hiszpanii. Do sądu w Kłodzku trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w sierpniu ubiegłego roku miał zamordować własną matkę. Fakty o 11 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, bo są utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. Między węzłami Dymnica Zachód i Tarnów Centrum najpierw doszło do zderzenia z udziałem jednego samochodu. Około godziny 19.40 jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Miejsce już wtedy zabezpieczały służby autostradowe, ale jak dowiedziało się RMF FM, przed godziną 21 doszło tam do kolejnego wypadku. W pojazd zabezpieczający miejsce wcześniejszego zdarzenia uderzył inny samochód. Nieprzytomny został mężczyzna z obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Krakowa prawdopodobnie zostanie zamknięta. Groźny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. W 12 biegu spotkania junior gospodarzy Patryk Budniak po kontakcie z motocyklem rywala wyleciał z toru poza bandę. Zawodnik uderzył w siatkę oddzielającą sektor kibiców, a następnie spadł na teren przy stadionie, zahaczając jeszcze o klubowy bus. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym 18-latek został przetransportowany do szpitala. Drugi z uczestników upadku również wymagał pomocy medycznej. Po wypadku sędzia zdecydował o zakończeniu zawodów. Mecz wygrali gospodarze 43-23. A Barcelona dopięła swego i po raz kolejny pokonała Real Madryt w El Clasico. Drużyna Hansiego Flicka kontrolowała przebieg spotkania, grając szybciej, odważniej i zdecydowanie skuteczniej od rywali z Madrytu. Real próbował odpowiadać kontratakami, ale miał ogromne problemy w defensywie i nie potrafił zatrzymać rozpędzonych gospodarzy. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2-0 dla Barcelony. Kibice na stadionie już świętowali mistrzostwo Hiszpanii, bo zwycięstwo nad największym rywalem praktycznie przypieczętowało tytuł dla Barcelony.
1: To są fakty RMF FM.
2: Prokuratura rejonowa w Kłodzku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który miał zamordować własną matkę. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku. Sprawę śledzi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnij, jak doszło do zabójstwa.
3: 44-latek mieszkał ze swoją mamą. Kiedy wrócił do domu pod wpływem alkoholu, kobieta miała mu robić wyrzuty. To rozwścieczyło mężczyznę, chwycił znajdującą się w domu rzeźbę i uderzał nią matkę po głowie i całym ciele, aż przestała dawać oznaki życia. Wtedy zadzwonił na numer alarmowy i przyznał się do zabójstwa. Od tamtej pory przebywa w areszcie za zbrodnię. Może spędzić w więzieniu resztę życia.
2: Mózg nigdy nie ewoluowałby nas uszczęśliwiać, ewoluowałby nas utrzymać przy życiu. Więc wszelkie pozytywne uczucia powinny być krótkotrwałe i szybko zniknąć, zastąpione nowymi pragnieniami. Tak jesteśmy zaprogramowani. Tłumaczył w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra, autor bestsellerowych książek o mózgu, Anders Hansen. Kiedy oczekujemy, że będziemy czuć się dobrze cały czas, stawiamy sobie całkowicie nierealistyczny cel. Nigdy nie ewoluowaliśmy do tego. No ale sugeruje nam się, że to możliwe przez reklamy i media społecznościowe i dlatego porównujemy się do czegoś całkowicie nierealistycznego. Musimy sobie to nieustannie uświadamiać na różne sposoby, by w końcu zrozumieć, że jest w porządku mieć okresy lęku, stresu, a może trochę depresji. Jeśli to naprawdę już szkodzi twojemu życiu, powinieneś szukać pomocy, oczywiście. Ale krótkotrwałe złe okresy nie oznaczają, że jesteśmy niepełnowartościowy czy chory. To właśnie oznacza, że funkcjonujesz normalnie. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansenem, a także o tym, co pomaga nam poczuć się lepiej, mamy na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Gold.

0: Hoffman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Władimir Putin ma być gotowy do rozmów pokojowych. Mimo to rosyjskie wojska nadal prowadzą intensywne działania na froncie. Strażacy po opanowaniu żywiołu nie przerywają pracy w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo niżu demograficznego, szpital powiatowy w Śremie co roku notuje wzrost urodzeń. Władimir Putin deklaruje gotowość do bezpośrednich rozmów pokojowych, przekonuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja została do tego zmuszona presją ze strony Ukrainy i jej sojuszników. Zełenski zaznaczył jednak, że mimo ograniczenia zmasowanych ataków rakietowych, rosyjskie wojska nadal prowadzą intensywne działania na froncie. W ciągu dwóch dni odnotowano ponad 150 szturmów oraz tysiące ataków dronów. Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kijów w ostatnich dniach powstrzymywał się od uderzeń dalekiego zasięgu na cele w Rosji, ale zapowiedział reakcję w przypadku eskalacji działań Moskwy. Zełenski poinformował także o przygotowaniach do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000 prowadzonej przy udziale strony amerykańskiej. Strażacy nadal dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień, który wybuchł we wtorek, jest już opanowany, ale służby nadal przeczesują teren i szukają ukrytych zarzewi ognia, między innymi na obszarach torfowych. Wczoraj sprawdzono około 350 hektarów lasu, a do skontrolowania pozostaje jeszcze ponad dwa razy tyle. W akcji bierze udział ponad 200 strażaków wspieranych przez leśników i drony z kamerami termowizyjnymi. W gotowości pozostają także samoloty gaśnicze i śmigłowce. W pożarze spłonęło, przypomnijmy, kilkaset hektarów lasu. Podczas akcji zginął także pilot samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się we wtorek wieczorem. Okoliczności katastrofy bada prokuratura i komisja lotnicza.
2: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: Więcej porodów mimo wszechobecnego niżu demograficznego. Szpital powiatowy w Śremie notuje wzrost liczby urodzeń rok po roku. Co jest tajemnicą tego sukcesu? Sprawdzał to reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: W ubiegłym roku w Śremie urodziło się 734 dzieci. To wzrost o blisko 50 noworodków. Powodem są między innymi zamknięcia pozostałych porodówek w regionie, ale nie tylko.
4: Mamy tak zwaną tendencję wzrostową. Patrząc na rodność kobiet, na statystyki, które niestety w tych naszych punktach pokazują, że coraz mniej młodych osób chce rodzić, to w tym rejonie my tego nie widzimy, co daje nam ogromną satysfakcję i chęci do pracy, do stwarzania jeszcze lepszych warunków, aby te kobiety były bezpieczne, aby czuły się przy nas jak w domu. Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową.
3: Mówi dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie. Ponadto lekarze widzą coraz większą świadomość pacjentek w sprawach chorób onkologicznych. Odnotowany jest m.in. spadek zachorowań na raka szyjki macicy, co może być spowodowane popularnością badań profilaktycznych.
1: A teraz w faktach RMF FM. Kardiochirurg dziecięca na najwyższym szczycie Ameryki Południowej, czyli Aconcagua. We wspomnieniach Mirosławy Dudyńskiej z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To prawdziwy zaszczyt, że możemy opowiedzieć tę historię, zwłaszcza, że dużo w niej chwytającej za serce refleksji o pasji i pracy.
5: Takie momenty w górach, kiedy jest zimno, daleko do domu, kiedy nie zawsze jest picie pod ręką, nie zawsze jest jedzenie pod ręką, nie zawsze jest druga osoba blisko, uczy to doceniania bardzo tych drobnych rzeczy, tego, że można w domu po prostu wejść do kuchni i zrobić sobie herbatę, a nie trzeba najpierw stopić śnieg.
6: Góry to też jest takie miejsce na refleksję, gdzie można pomyśleć o tej kruchości, sile, no tam się wszystko ze sobą splata.
5: Widzimy, z jak ogromnymi problemami borykają się rodzice naszych chorych pacjentów, jak bardzo cierpią, jak ich dzieci są w bardzo trudnych sytuacjach zagrożenia nieraz życia. Uczy to doceniania tego, co podstawowe.
1: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Kontor. Dorek Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Trauguta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta Łodzi.
7: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego centrum.
8: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
1: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czymkolwiek.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
5: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Do dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W tym tygodniu zapadną decyzje, które mogą kształtować system prawny w Polsce przez kilka najbliższych lat. Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii po triumfie nad Realem Madryt. Dzikie zwierzęta, takie jak lisy, sarny czy dziki, w mieście już nikogo nie dziwią, ale na obrzeżach Wrocławia pojawiają się nawet wilki. W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce.
2: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
3: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
2: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiSu, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
1: Teraz przenosimy się za granicę, dokładnie do świata sportu, bo Barcelona zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Hiszpańskie media podkreślają, że kataloński klub zdominował sezon, a zwycięstwo nad odwiecznym rywalem tylko potwierdziło różnicę klas między zespołami. Dziennik Marsa napisał o jednej drużynie z mistrzostwem i drugiej w rozsypce, a El Mundo ocenił, że Barcelona zdobyła tytuł na gruzach imperium. Prasa zwraca uwagę na kryzys w Realu Madryt, problemy wewnątrz szatni i brak trofeów drugi sezon z rzędu. Bohaterem Barcelony został trener Hansi Flick, którego media chwalą za odbudowę zespołu. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w końcówce spotkania, natomiast Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Wracamy do kraju. Mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w warmińsko-mazurskim znaleziono w piątek wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który, przypomnijmy, pierwszy przekazał tę informację.
4: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
5: Fakty ku przestrodze.
1: Dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej miejskiej zabudowy. Tylko we Wrocławiu służby musiały interweniować w ubiegłym roku ponad 1200 razy. Na ulicach pojawiają się lisy, sarny, dziki, a na obrzeżach Wrocławia nawet wilki. Dlatego w stolicy Dolnego Śląska zorganizowano kampanię edukacyjną. Podstawowa zasada to nie zbliżać się do zwierząt, nie dotykać, nie ratować czy odławiać samodzielnie i przede wszystkim nie dokarmiać.
6: Ja widziałem, kiedy kobieta z dzieckiem w piaskownicy dawała kanapkę dzikowi z ręki wprost. No to jest zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne. Jeżeli możemy, nie wystawiamy śmietników poza ogrodzenia. Pilnujmy tego, co wyrzucamy i gdzie wyrzucamy przede wszystkim. Tak, żeby dziki nie miały do tego dostępu.
1: Wyjaśnia Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. A przez Kraków przepłynął jubileuszowy 20. już flis królewski. W ten weekend na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
7: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, no sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy kiedy Wisłą dało się się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to Flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
1: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Na Fakty wracają za godzinę, punktualnie o godzinie 2.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Gold.

0: Tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Rodnie z wyższych sfer. Ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Bob Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia, że opuścił on Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Katastrofalne skutki niedożywienia w strefie Gazy. Najbardziej poszkodowane są kobiety w ciąży i najmłodsze dzieci. Interwencja RMF FM na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy Stronia apelują o odbudowę po powodzi mostu w Stójkowie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Polityk potwierdził, że przebywa w USA, ale jak zapewnił po raz kolejny, nie uciekł z Polski. Twierdzi, że podróżuje na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Prokuratura, przypomnijmy, zarzuca mu m.in. nadużycie związane z Funduszem Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
2: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
1: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni, sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
3: Reporterzy RMF FM interweniują.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
4: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu, żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
5: Przy której zresztą właśnie stoimy.
4: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budu.